odhiambo kod otieno siem nadonjo e thum budinyar kalanyo kege budinyar masau nyayala achwadanyuodha budo nyango wuon gonya wuoyo.